0: Legendarnis bio Maria wird skupine blondi zleta dziewiętnaches to a dziewięćdziesiąt szaj. Niekotre lita hieto iżo jo, to sem narodzin. Nietko je sedominczyno do sześcich dale dziez nabożnym słowom.
1: Nabożne słowo.
0: Kotrz madzenca Maria Buszina z Radworia.
2: 13. oktober je za mnie a mojo manżesko wosibity dzień. Na tutym dniu przed 30 letami spoczaso, što jsi 6 let pożišo przed wotorium slubich moj. Chcę moj w lubości a swierje zromadnie przez živiny kročić. Zbožunaj a džakunaj na zajšwe leta vročo zladuje moj. Vezo nie stajnie jenoj słońco za naju svečivo, kaž najskere vykužim dovem partnerstve. Dobjach moj, tež jižo nekotre nižine zmištrovač, a smoj so drude prašavoj, kak ma dale hič. Ale runje tute češke čase su naju sönili. Starošče nie su naju rozvedli, ale smoj so potom čim vušo zvjazanaj čuvoj. Smoj navuknuvoj, so nie dobre počas toho žive, so je všetko šitko harmoniske a lohke, ale so mjesto burečiš a zromadnje počežovacu situaciju rozrisaš. Tute mysle chcu vo sebe šitkim tým sobu dač, koci snano runy dveluja. Nie spušče zromadne puč přespešne, když je runie češko, když so snano vadžitaj, abo když mataj začuče, so so dale a bole vodcu zbňataj. Dovier so Bohu a mysli stajne na to, što ješe Bo zjazav, nemiel človek nepřemyslene dželič.
0: Dobra i Maria Buszina z Radworia na Bożnym Słowie, na roku, a za mojitosti tam niższe je w osady.

0: Jasem Ludk Kito, eksperta za borakauswa a prysle. Ludkaj mato, juro, kic, pójtaj. Pójtaj, Ludkaj, lecimy ku spokodwie. Snano namakamy zaso w ocinene durie.
1: Jasem jedne namakał. Spodził nie, zo hućmi szuli nocy durie nie zamkaja.
2: O, ladajtaj, gitara. Jaki krasny instrument, kulowaty brzuch, sześć strunów, doha cienka szyja.
0: A po niej może sorejnie dele słuchać. Zalezu raz chory po trunach, a nitko dele słuchać.
1: O, to chcę ja też.
0: Juro, praj raz, čeho dla ma gitara tajku vulku džiru brúše?
1: Je celé prózna. Nima ničo brúše, boha gitara.
2: Mato, kito, džira je trebna, zobe gitara tak rejne klinčava. Prózny brúch gitarie tvorí rum za riane bone zvuk.
1: He, kajki rum da? Zvuk je tola nevidžomne, začo treba rum?
0: Snano my ju nevidžime, tak kajž ľudža nas nevidža.
1: Dež pyrkujš, že pling, ping, gitaru vidžal, ping, to by žotne bylo. A při piskaniu by celá stva pona letacich zvukov byla.
0: Haj, najlepje v neonovych barvach, žółte, aba pink, aby chu wokoło nas kajš mieteľšky letali, uhu.
2: Haj, trúny so hýbaja, a potom so zvuk kajš žouma přes džiru a brjuch gitary poječi.
0: Kajš žouma to klinči dere, nekak za morjom.
1: Oh, haj, piskaj dále, Juro. Ty tola najlepiej do trunu przyjmaś.
0: Gitara je mój najlepszy instrument. To je fakt.
1: A Juro nasz najlepszy gitarist. Jenoż, co nam do dziry nie panie.

najwięcejszych pokiewach podadam jako prynie na prozinske poskytki za dzieci. We Wojewódzkim muzeju werczy so dżemca od przypodnia jeny wszystko ko woku osatowienia lodu, kajż su to za czas naszych pra-praboku činieli. A štvort potom samstnym czasu so winuja tym je, kak da przyjdzie jabłko potom doblesze po takim, kak nastała bryczka. A dzieci od 7 lat są witani w Białej Wodzie, tam tak mianowani stacji młodych usłyszowariów przyrody a młodych technikariów. Dżęca z tej od rana dziewięćich pytanie śledów zwierzętów przy a w lesnej podzie na planie, jutro potem hojntwa za worechami a zajutrzejszym po takim czwartek rano od dziewięćich poladaja do chata, które zwierzęta tam takie nadjdziesz. A co tomu chodzi, też jeszcze pokiju, też za starszych, za dorosłych. Jutrze zmienia od przypodnia jednej do popodnia pieczych w klosztorskiej zawodzie, klosztra Marina Wiesda, Pańczycach, Kukowie, na zimski słynny dzień, z paslinią, biedu w rybach, samoczynnymi pomijami, hacaniem alpaku a wszelakimi dalszymi akcjami sobuczynina. Dżęca przedstawia po poniu pieczych w Koczebulskim serbskim domie nową delnosarbską antologię, kiedy się LND udało. Tutaj powiada 18 autorków a autorów o swoich słybach, dopomnienkach a cele rożynych dalszych serbskich żywieńskich puczach. A to runia jutro poryczy Zuzanne Hozena po poniu pieczych rieże z orabistyka namiestnie, bo dziwi mużu a przypodnicy po takim w pochmurnych postawach ze serbskich bajów a bajków jutro po poniu pieczych Serbskim muzeju Koczebusu.

haj Arunja rzeczach w tym, jak rady wam przypowiedzą za subucze swobodne, nie tylko jedna tola powieść dojszła, pokiju zależy na puczu mies smerdzacy, a buszenku motwa sona zdzila na puczu, tu iż jeszcze tam skejdź mnie, a butony dżak. Najpierw raz za tutum pokiu, a dalszy pokiu je nas docpił, co jest dżela tak kuria wojty, co ani posta metru daleko nie widzisz, tu iż wiezo potom dziwajcie też na to, co prze jara nie smalicie. My smalimy pak dale, a to ryka zapaladamy najpierw raz, kotre sapskie spiewy nas tutaj chodzinie jeszcze oczekuje. Dalszy mokomik je prynie tytułować Lexa Henriksona. Potem słyszymy też Olivera Thomasa. A tu mus zawieszcie też spoznaje, czy to je wiezo Istvan Kobiela. Ale najpierw, gdzie pójść dalej, bo sam posiedmich.

Maria Matzcena spiewa wo wasabite pszczelce, a znano widzi nichtuszkuli nim też wasabite ho pszczela, ryczu wo pieskoczyku. Serbski pieskoczyk je dżęca na dżyn przed 30 letami 13. oktobra 1906 prini raz so wusywał prini wudacze serbskiego pieskoczyka bieše tedy wasabite a tedy skierie nieprzedstajomne. Dżęca pak je to realita. Štujšie tydženskú serbsko-ričnú verziu Piskočíka nedelu na večer 7. zapas je tedy do mesačka ladov. Miestem pak môžete si epizóde Vizo Vomirje ešte raz obladač mediatece ARD. Hač knies Líška a knini Sroka, hač Kali, Piti Plač abo Plums. Epizóde zajšvrch tydženiu sú tam vozivene. A vizo nefalujete iš najnovša serbsko-ričná produkcia. Seria Kito, Maja a potajnak Šinja. A dokiaľ nie je zcova celé tak lohko svoj televízor na dvukanálový serbský zvuk přestajíč a tiež mediatice ARD, kde so nechtuškuli hižo zabudžil, sme na našej internetovej stronie a našej app MDR Serbia zestajili odkazy na epizóde Pieskočíka. S tobom tiež prelad, kak svoj televízor přičadu nedželu pravie na serbský zvuk nastajíče.

0: Ain't hard to see his love was the key that opened my thighs.
1: A tun chodź započniam raz z pokiwami za dorosczenych. Dżęca przedstawia pochodniu pieczyć kocze buskim serbskim domie nową delnio-serbską antologię, kiedy się ludowym nakładnictwie domowina wyszła. Niech powieda 18 autorków a autorów o swoich swojbach, swojbnych dopomnienkach a celorożylnych serbskich żywieńskich puczach. Dżęca wieczor zędzie so w sedmich dreżanach dołostwo stóp dalek swojej letniej wonej zromadziznie, a to równoszczach serbskiej dniowej skupiny na czeskiej hasy 27 dreżanskim nowym mieście, a to tu praju, dokież są nimoczwano też dalsi zajmowani, a podpieracze jo wutromnie przeproszeni, jeż prajne dżęca wieczor sedmich. Jutze zmeja potom od przypona jednej do popołnia pieczych, klosztorskiej zarodze klosztra Marijina Wjezda, Pančicach Kukowie, nazemski swojbny dzień, z pasleniom wieduwo rybach, hacaniom alpaku, mierzorujem też, a jeszcze tu jeszcze dalszymi akcjami k sobuczynieniu. Jutze poreczy Zuzanne Hoze na popołniu pieczych w riedze Zorabistika namiestnie, bo dziwi mużu a przypodnicy po takim w pochmurnych postawach ze serbskich bajów a bajków jutze popołniu pieczych w Serbskim Muzeju Kocebusu. A prozienskie dzieci są dżęca we Wojewódzkim Muzeju zabierają od przypodnia jednej werci co szitko koło wokół osotowienia lodu, kajż są to tedy za czas naszych prawoków czynili, a sztwórt potom dostaniecie wodmru na praszenie, jak da przyjdzie jabłkowa breczka dobleże po takim wodsztoma dobleże sztwórt od jednej potom we Wojewódzkim Muzeju. A dalszy pokój ma Isztwan Kobiela, czynczek, kajż wun, a jeszcze z kobielą.

0: Harry Styles śpiewał o American Girls, a nie tylko ja tu przyjmie za sobie girl.
1: Policja z G.
2: Niedzielu do południa jest zarodkowym kompleksu w Alendowej Stworczej Budyszynie paliło. Po dotalnych opoznaczach są nikt tu nie zrani. Nastanie 5000 euro szkody. Potem, żeby się woniowi w obornicy wohen zaszeli, wuda so podlad zamieszkrenia, na co już policja potem 1,5-letnego jako podladnego wusleczy. Niedzielu wieczor jest so drewniana kulnia przy Beethovenowej we Wutach paliła. Ludzie są niezranniśu na kulni, a nie leżacy garaży pak nastanie 10,000 euro szkody. Woniowi w obornicy szitko z haszachu. Po dotalnych dopoznaczach bie przyczyna za wohen techniczny defekt. 31-letna šoférka Forta je nedželu při podňu policii ve Vojerecach falšovanú jistnú dôlnosť pokazala. Při štandardnej kontroli policistam napadne a potom si jistnú dôlnosť, že špeciálne prúvanské procedúru ešte blíže v obľadachu a potom bie im tiež jasné, jedná sa tu vo falšovanie. Na to bužonie z Moldavskeje dále jistba zakazaná a vopačná jistná dôlnosť zčázaná. Vukopa sa tiež, zo by hižo jacera rád,

0: Przejemy zbożo.
1: Agenda na 13. oktobra, gdzie zboża przejdzie do wódworia, gdzie już świeci Riko Miek swoje postaczyny. A za niego gratulacje, cytuję, przyjemy ci przeco swobodną jezbu, wiecik krybiecze, a cele wiele PS za nowe żywienskie lito. Wostań runie tak junkrotne, kajkisz se. Wszystko lubę od twojej Klaudie, twojej starszej, sotry Mandy, twojej przychodniej starszej, a całego zbytka swojby. Tu już wiele zboża do wódworia, czyż świeci Rikuniek, dzięca swoje Abrahamina.

0: W Ochorzanskim Parku Budżynku jest nitko też doskonśnie na zama zaczanowa, a tutun konc tydzenia budże tam też troszku traszace. Sobotu od popodnia cioch tam mianujce Halloween zwiecza, za swojby zmeja tam hojntwu za krpsowymi szereniami, to są czytne, jak tute wupadaja. Przy tym też live hudżbu a pożyć o dzieciacu disco, lampionowe cza, wonjowu show a wonjostroj. A sztujże co kunc oktobra jeszcze na Ochranowski wiezny wyszcz nadzijał, a weselił toho dobił nażel przesłapić. Cztery wieczory od 9 a 20 oktobra do 1 novembra są miasty mianujące iżo kompletnie wuprzedate, a też wieczorna kasa tam namiestnie nie budże. Cele przypodla jest o parku Bioleta, tej sztujż to czyniło, nietko maja tam nowe bezbarione nuzniki, czaje w kuchniu, a drugie elektrojeżdżidło za wopytowariu. 2025 przyjedzie się dobre pusta 1000 hostci do parka Budżynku, a w przychodzie chcecie o sobie też więcej hostci z Berlina a Kotzebusa przyłabić.
1: W nadmorskim klubie w letnią noc przewiewne dress code spontanna.

Moi, bien. Bubak, co myśl ciebie? Bubak, jogo szmu oddała. Bubak, woła się psi łabia. Bubak, psie, że pamą im prok.

0: My wystąpimy takie muzykalistki wieczeskie, wysumie Lesia Wiabinka, Tania Donatec, Joro Spiwawa, Sersku Stulsku, Kotarasio Aranżiru, Wana Wet Ludwika Kuby, to ja takie czeski etnograf.
1: RBB, Serski program.
2: Serski program.
1: Tema.
0: Jo, apropos muzika. Žojo mej dom Mogi Kor ma tož ten spio svojem repertoire, a ven jo teke dolni Užice široko znate. Kaž se niži spiva, přizamknu se nječe druge, a spivajo sobu, južo bejnih liet lečasitki, jo to kradu oblobovane spio, ali zvedku ven pohrada, kto jo jen skomponiroval a napisal. Jo, a wy może już ogadać, to muszę mieć nieco cynić z czeskiego taktyki, jo. A zatem jo, Sebastian Elikowski Winkler obgenio, plahatmuta Leibnera, kotorysz, jo, se wielgin intensywnie zabierał z tożtym spiwom.

0: Žo jo mej dom, ve našej serskej domovni, ten spiv kužde znajo. Generacije dujko jo ven oblubovane v korach a pra publikuma. Mežoš kroniš bžes pregnavanja, to jo serski dudovi spiv. Zapšałem pak musimy přiudaš, ven jo ludovi spiv ordoval. Nie suša ga do pokłada ludowych spiwów Serbów. Ale w czeskiej, respektivnie czechosłowackiej, każdy ten spiw znajo pod oryginalnym titulom Gde domo mój. A tam ma wenteke dujke a uznamne stawizny. Za dr Hartmuta Leibnera jo to teke jadno wesobinskie czojnko, ako jogo zwiezujo z tym spiwom. 2020 jo wezjawił w serskim czasopisu Rozhlad artikel we stawiznach spiwa.
1: Ja se wie, już dawno znajom spiw Gde domov mój jako hymnu we starej czesko-słowackiej. Ja som studoval w Praze, a se wie, ku każdej gözbie su to grali na oficjalnych zwiedzeniach, a tak a nie som wiele we togo wierzył. Ale pen som se zeznał z mejeju švigamamu v tom času. A vena jo pochadava spet viacornéje českeje, ako Niemcovka jo tam bydlila, ale také riedne český mogva. A vena jo perfektne mogava spívaš tu hymnu. Lepiej ako české. A ja sem se žíval, a vena jo mi ulicovala až ta hymna, ten spiu opisuje na taką rednu właśnie tu czesku krajinu a ten czeski zasiść. To jest to, co som w tym czasu sobokrytnu. A potem som jo pomawem zachopił se zabierasz. Wiesz, co to przyjrzał, co tam wszystko stoi.

zavješće to maciniš z minu Vitkojc, ako vena jo přišła do kontakta ze serskej urece, vena jo zachopiva pisaš, a vena jo se udava do Pragi, Čechoslovakskeje, a tam jo vena przewoziva šake knigwy z českej urece, například ve Božene Njemcoveje, tak bajki do serskej urece, do dolnoserskej urece. A ja mienim, aż wena ja takie napisała, taką rozprzawu, drogowanie po Czechosłowackiej, w wlejsze żywesz nas, coś to pisz a dwa żasza. A mnie się zda, aż wena w tym czasu zawieście, takie se speznawa z tej czeskiej hymnu. Jo. A nie to możemy gledać do serbskiego pismojstwa, a możemy widzieć, aż w jednej zbierce zestajone wet Karla Jordana titelem Serskie narodne arie namakajome już na drugim albo trzecim boce ten spiu Mejdom. A tam możemy laszko spoznać, aż jo przewożenie czeskiej narodnej hymny. Ale ten problem jo, aż tam nie stoi, kto jo ten spiu przewoził do dolnoserskiej rece. To może być, aż Karlo Jordan jo to getował, albo Emina Witkojc, ale cisza możność jo, aż przewoź pochada wet Fritza Roche. Dokulasz na titelnym bodce jest napisane, aż Fritzo Rocha jo przestaju szykne spiwy do nimskej rece. To jest dwojorecne udasze, szykne serskie arie, tam stoi we serskiej wariancie, a we nimskej wariancie. To jest takie tak za ten spiw mój dom, tam stoi jako czesie spiw mój dom, a potem ten nimski przewożk. Jo, ten nimski przewoz, nie jo, ten samski, jako to, coś stoi za czesku hymnu, ale to jest nowy przewoz. Nie to nie jo jasne, lec Fritzo Rocha jo takie przewoził z czeskiej rece do serskiej, a potem jeszcze raz do nimskiej rece. To nie jo co jasne.

0: zogodla, su veni pak zatajili český pechat z piwa.
1: W tym czasu jo było wiegin ciężko pokazać za Serbo, aż mają nieco cynić z Czechami. Dokulaż w tym czasu w 20 latach su założyli Budyszynie tak pomnienione Wendenabteilung. A ta Wendenabteilung jo dejawa dokradnie szyknych Serbów obgledoważ lec maju nekaki zwisk do słowianskiego Ukraja, aż nie maju takie panslawistyskie zajmy, a by chcieli się zielić wet niemskiego stata. To jo nadok był tego Wendenabteilunga, a we togo znasz su w tych knigwach wet Korla Jordana zataili, aż ten serski spił jo jaden przewożk czeskeje hymne. We togo znasz nie wiemy, kto to na przodu getował.
0: Wed togo spiła w knigłach serska arie, jo laszko namakaś drogu do Janszwec. Fritz Rocha je był dobry przyjaciel kantora a ceptaria Hermana Worcha groni Hartmut Leibner.
1: Wenn jo dwójki czas nawiedował ten swaune Janszwecki chór, a zawiesie jo Fritz Rocha porucił, worcho ju ten spił, zojo meja domunia, zojo me dom. A we togo czasa jo ten spił jeden z tych najsławniejszych spiwów Janszewskiego kura. Możemy to tak gronić, a takie wesebne znamnie tego kura. Ako Janszewski spił, możemy takie to pomieniować.
0: Jednu epizodu jo Leibnerowi ulicował jeden Janczowar. Ako su ustupili w Praze, jo Janczowski chór spiwał teke Żo jo mej dom.
1: Ako ten chór z Janczowes jo ustupił w Praze, jo teke spiwał ten spiw Żo jo mej dom. Pet nawiedowanym Heinricha Paukera, to jest ten naslednik kantora Worcha w Janczowecach. Jo, ako su veni ustupili Praze, no jo nekak ve 70 letach slednego letstotka, tam su zgvosili ako sledne ten spiu, zojo me dom, a všykne spivarje su byli vegin přechvatane, až naraz ten publikum jo zachopiu tam sobu spiukotaż, a ku końcu ju szykne teke su stanuli, a sobu spiwali. A ten Janszewski chór nejo wiedział, aż pochat tego spiwa jo z czeskeje. Jo, a jo z tym jo se to cewe koło zamknuło.
0: Ale tak w Dolnej Łużce su se stawizny spiła uwijali dalej. 2011 jo Gerald Schein wezjawił nową interpretację w obziełaniu Oksany Weingart. A komponistce se razi jo, nie gledajucy na uznamne stawizny spiła, jemu dasz iści raz laszkość chanson.

0: Na, zimský cas kerdemu show. Müssme vam z lubili vetom tyženjur jedne Rezepte, ako nie petrebajo viele casa, a ako mežeš ho teke sam uprobirovaš. Za žincajšne recept nie trebaš ho ve kuchni, tak viele casa, ale musíš ho uhožovaš do natúre, že vo bas, abo žive bez, ako jo gronio namraz do mikrofona, depščajnský Bertolt Pán, kenčo pred Petom Božko zemriu.
1: Živé vesia pěry rozšuží. My doma nesmí jen milí na dvere. Já mám žinca, já na 5-6 bomu. Ale ten jo roz na grobliach, na drogách šuží. Toga jsou majstvo skrycky, ten živý bez.
0: Z beza můžeš ciniš jednu zubku, za to můžeš těrkaš te vělgin strjáve, skoro carné bazuky mašli gluku, peněští vise na kryckách, příšťaškách. Za dobrú bazovú zubku trebaš čoho veci ako punt bazovku, te ucestčíš, veterkajš s vidlicami ved vopuško, pen do gernca a zvedu pšauje váriš, to je vážne, sere bazovky sú gadovate. Ta mieska je nento šamno cerjena. Bazovky pen přesejží, miesku dalivár a 100 gramov cukora dodaj. Vegusčíš mežeš zubku s pudingovým pulverom, na końcu przyjdzie wierca, vanilowy cukor, czy najchęgi, a szczypka soli, każ coś rozkrzaja jabłko a krzyżku, a dodaj do zupki, coś się daje najeść, pen dodaj mukowe klejse albo skryca, szo pen jeszcze raz nawari. A przecy daje przemieszaj, wac przypalio. Bazowa zupa, jo wielgin strowa, daj se złożysz.

0: Tak klin sigde domov mój w wersji jako oficjalna hymna CSSR. Stawizny spiła se pak wiele jesni zachopił. W 1830 ją nastało żywadłowe grasie filowaczka, a nie żadny chniew, a żadna rwaczka, na serski świeżyn fidlarią, albo żadno pyrjenie, a żadno grakanie. Autor tego kusa je był w 1808 rożony narodny pasnikar Józef Kajetan Tyl.
1: Wenio wegin ważna wesoba českiego narodnego gibania. To jo było w tom rewolucyjskim czasu w 1808. A w tom czasu jo zachopił swoją polityczną aktywitę jako spisowaše, jo by uzvolone do austrijskiego parlamenta v Vínie. Jo, a ven jo vegin aktivne byl za nevetvisnosť Čechov v austrijskej monarchie. To je také vážne za ten kusk, ako jo napisal.
0: Text teje štucky toko graša opisujo svižin v Praze, kedarež se tam vedmeva kužde leto na ukách v Nuselskem dole.
1: Jo, a tite se pešigujo na ten svižin fidlovačka. To je titel toko svižinja šejcov a fidlovačka klince ako muzikov instrument, ale nejo. Ten pešek jo skerie na taki red, kenč šejce užívajú za gladkovanie kože, zgetovanie crejov.
0: V grašiu je viele písaných obrazov z biergarského, ale také z vejsného živenia. Muziku za ten kus jo napísal František Škrob. Vezeno šesto jeden rožený komponista, dirigent, je ostatkovo podobne ako Jozef Kajetan Tyl ve sferie literatúry, ako nacionálny umievc na svojom pelu, na pelu muziky. Tak jo vezeno šesto či a dvažašťa zgromadne s drugimi patriotami založil prídne české operové tovaristvo, ktoréž jo v Praze prídny raz predstajalo opery v českej rece, a to mimo uvzyša s lajskými krajariami. To sú driebili na zgenienia, ktoréž sú škrúpa pestarcili, aby napísal svejskú operu Dratenik, drotový viezak. Vena jo nastala čohu styržašťa let do opery Bydřiša Smetany, prodaná nevesta, předaná nevesta, a płaši jako prejedna wierna česká opera. Škroup sam jo spíval na premiérie v 1852 klaunu

ta druga wesobność jo, aż jo to przaszanie. To je takie nieco pożyjonego. W wszystkich hymnach se pokazuje giardość na domowniu, jak redna jo, a weni se przaszają, gdzie domów mój, że jo, moja domownia. To je takie nieco wesobnego, co si myślę.

zawieście to macyniś z minu Witkojc, ako wena jo przyszła do kontakta ze serskej urycy, wena jo zachopiwa pisaś, a wena jo se udawa do Pragi, Czechosłowackie, a tam jo wena przewoziwa wszakie knigwy z czeskiej rycy, na przykład we Bożeny Niemcowie, takie bajki do serskiej rycy, do dolnoserskiej rycy. A ja mienim, aż wena ja takie napisała taką rozprzawu, drogowanie po czechosłowackiej, we wlejsze żywesz na co z tą pisz a dwa żasza. A mnie się zda, aż wena w tym czasu zawieście takie se speznawa z tego czeskiego hymnu. Jo. A niente możemy gledać do serbskiego pismojstwa, a możemy widzieć, aż w jednej zbierce zestajone wet Karla Jordana titelem Serbskie narodne arie. Namakajome już na drugim albo trzecim boce ten spiu Mejdom. A tam możemy laśko spoznać, aż jo przewożenie czeskiej narodnej hymny. Ale ten problem jo, aż tam nie stoi, kto jo ten spiu przewożył do dolnoserskiej rycy. To może być, aż Karlo Jordan jo to getował, albo Mina Witkojc, ale cisza możność jo, aż przewoź pochada wet Fritza Roche. Dokulaż na titelnym boce jo napisane, aż Fritza Rocha jo przestaju szykne spiwy do nimskej rycy. To jo dwojorycne udasze, szykne serskie arie tam stoi we serskiej wariancie, a we nimskej wariancie. To jo teke tak za ten spiw mój dom, tam stoi ako czesze spiju mój dom, a potem ten nimski przewożk. Jo, ten nimski przewożk, nie jo, ten samski, jako to, coś stoi za czesku hymnu, ale to jo nowy przewożk. Nie to nie jo jasne, lec Fritza Rocha jo teke przewożył z czeskiej rycy do serskiej, a potem jeszcze raz do nimskiej rycy. To nie jo cewo jasne.

0: zogodla su veni pak zatajili český pechat z piwa.
1: W tym czasu jo było wiegin ciężko pokazać za Serbo, aż mają nieco cynić z Czechami. Dokulaż w tym czasu w 20 latach su założyli Budyszynie tak pomnienione Wendenabteilung. A ta Wendenabteilung jo dejawa dokradnie szyknych Serbów obgledoważ lec maju niekaki zwisk do słowiańskiego Ukraja, aż nie maju takie panslawistyskie zajmy, a by chcieli się dzielić wet niemskiego stata. To jo nadok był tego Wendenabteilunga, a we tego znasz su w tych knigwach wet Korla Jordana zataili, aż ten serski spił jo jaden przewożk czeskiej hymny. We tego znasz nie wiemy, kto to na przodu gotował.
0: Wed tego spiła w knigłach serska arie, jo laszko namakaś drogu do Janczuec. Fritz Rocha je był dobry przyjaciel kantora a ceptaria Hermana Worcha Groni Hartmut Leibner.
1: Wenn jo dwójki czas nawiedował ten swaune Janczuecki chór, a zawiesie jo Fritz Rocha porucił, worcho ju ten spił, zojo meja domunia, zojo me dom. A we tego czasa jo ten spił jeden z tych najsławniejszych spiwów Janczuckiego kura. Możemy to tak gronić, a takie wesebne znamnie tego kura. Ako Janczucki spił, możemy takie to pomieniować.
0: Jedną epizodu jo Leibnerowi ulicował jeden Janczowar. Ako su ustupili w Praze, jo Janczowski chór spiwał teke Żo Jomej Dom.
1: Ako ten chór z Janczowic jo ustupił w Praze, jo teke spiwał ten spiw Żo Jomej Dom. Pod nawiedowaniem Heinricha Paukera, to jest ten naslednik kantora Worcha w Janczowicach. Jo, ako su veni ustupili Praze, no jo nekak ve 70 letach slednego letstotka, tam su zgvosili ako sledne ten spiu, Żojo me dom, a šikne spivarje su bili vegin přechvatane, až naraz ten publikum jo zachopiu tam sobu spiukotaš a kukoincoju šikne teke su stanuli a sobu spivali. A ten Janczuecki chór nejo viežel, až pochat toga spiva jo z českeje. Jo, a jo, s tým jo se to tebe kovo zamknuvo.
0: Ale tak w Dolnej Łużce su se stawizny spiła uwijali dalej. 2011 jo Gerald Schein wezjawił nową interpretację w obziełaniu Oksany Weingart. A komponistce se razi jo, nie gledajucy na uznamne stawizny spiła, jemu dasz iści raz laszkość chanson.

0: Na, zimski cas kerdemu show. Müssen wir, wenn wir es lubili, wettom tische nur jeden Rezepte, ako nie petrebajo wiele casa, a ako möge scho teke sam uprobirovasch. Za zinzeichne Rezept nie trebajo we kuchni, tak wiele casa, ale musse scho zu uchojovasch do nature, żowo bas, abo żive bez, ako jo gronio namaras do mikrofona, depszczański Bertolt Pan, kęcia predpetom boschko zemrio.
1: Живе без ја пери рос шужи. Ми дома не сме ен мили на двере. Ја мам жинца, ја напиш шеш бому. Але тен ја рос на гроблях, на дрогах, шужи. Тога су мајсас критски тен живе без.
0: Zbeza, możesz cynić jedną zupku, za to musisz tergać te wielgin strjałe, skoro carne bazuki masz li gluku, pędyści wisy na krickach przy ściaszkach. Za dobrą bazową zupkę trzebaś czochowicy jako punt bazówku, te uczyszczijasz, wytargajasz z widlicami wed wopuszko, pęd do gierńca, a zwedu pszałje waryś, to jo ważne, sere bazówki są gadowate. Ta mielska jo nento szamno cerjena. Bazówki pęd przesejzi, mielsku daliwar, a 100 gramów cukora dodaj. Wygustczijś możesz zupkę z pudingowym pulwerom, na końcu przyjdzie wierca, vanilowy cukor, czy najchęgi, a szczypka soli, każ coś rozkrzaja jabłko a krzyżku, a dodaj do zupki, coś studiarie najjest, szpen dodaj mukowe klejse albo skryca, szo pen jeszcze raz nawari. A przed studiarie przemieszaj, wac przypalio. Bazowa zupa, jo wielgin strowa, daj se złożysz.